На хвалах 98,1 у Białostoku i Ugarodni, 99,2 у Białej Podlaskiej i Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com. Słuchajcie, białoruska radioracja. Półtorej chwiliny zostajeca do 6 godziny u Polszczy i siamaj u Białorusi. Tady będziemy poczynać już o siądniaśniu o ranicu z racjaj. Ale hety czas wykorzystajem jeszcze data hoka wskazać, jaki ja daty najważniejszy ja uracyjnym kalendarym. A siądnia majem 11 żniwnia. A u tojże dzień 1120 hoda zjawiła się u laurenciewskim letapisie pierwsza zgadka pra harodniu. U 1981 hodzie u harodni z udzielam kalesta człowiek prejszła demonstracja i jipi. Akcja była żorstka, razagnana ja, a jej udzielniki zaznali represji. U 1984 hodzie u Polacku był ustalowany pomnik Franciszku z Karynie. A najszejkowska już jość razem z nami, ale jeszcze pół chwilinki i będziemy poczynać ranicu z racjaj, zrozumiela, od pierwsza siodnia wypusku na winał.

0: У каждого вторника мы с вами разом на хоре белорусского радио рация 98.1 FM у Беластоку ды Харудни, 99.2 FM у Бирасер Белоподляска, ды так само интернете рация Крупко.ком пайшу життя белорусских политик Александр Меленкевич. Сегодня про это мы размовляем у нашем эфире, так само пригадываем выбитную особу. Меж иншим, зараз наш первый гость суразмовца, это зараз маршалка сената Малгожаты Китово-Булонской по справах польской диаспоры. Польский политик Роберт Тышкевич. Господар Роберт, вось вы займаетесь белорусской политикой, ну, вельми уже давно. И, напевно, увесь гэты час Александр Меленкевич так само недзе был побач.
1: Так, Александр Меленкевич, то велика постач. То есть символ вольной Беларуси. To człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności. I później uczestniczyliśmy w tym wielkim wieczornym proteście na Placu Październikowym, gdzie 30 tysięcy ludzi protestowało przeciwko sfałszowanym wyborom i Aleksander Milinkiewicz przemawiał do nich jako kandydat Zjednoczonej Opozycji. To był jeden z najważniejszych dni w historii współczesnej Białorusi, bo w moim przekonaniu tam wtedy Białorusini po raz pierwszy mogli się policzyć, mogli zobaczyć, ilu ich jest, takich tłumów wcześniej w Mińsku w jednym czasie nikt nie zgromadził, więc myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Więc ta dżinsowa rewolucja, tak się to dziś mówi w

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,